my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru, my, nuru,